gamri ya jilengwe na wawa na wowa na wowa na wowa gamri ya jilengwe na biye jawa jawa.